Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Tri Świty. Tyma słowami w każdą seredu, w każdą piatnęciu witam się z wami, no właśnie tą wieczerną porą, żeby zaczaty naszą audycję, w której przez chodynu z kusoczką budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych derżaw zakutyn świta, no i tiż budu medże to tyma muzycznym, a pererwamy wam dasz to besidowate, albo związano ho z chneśnią datą, znaczy z 26 dniom czerwcia w chneśnią w tym przypadku, albo budu wam besidowaty pro dalszą derżawu ze świta, da jak geograficzny, historyczny ciekawostkę. No i chneska jest wyjątkowy odtynok, bo stryczamy się poślidni raz zo mną pered wakacyjną pererłą. Zatim następny raz mi hołos tak w prawym efiri budete mochly czuty, no właśnie w serpny. Kole to budę lito z LEM FM i budę to taka serpniowa audycja, w której sztodenni budut besidowaty, budut juwesty, riżne redaktory z LEM FM, okremene i Seweryjan Kosowski, Demko Trochanowski i Petro Medwidź i Natalia Małecka-Nowak. No i tiż prawdopodobno raz, czy dwa, czy trzy razy w serpny właśnie budę te male nachodu posłuchaty mene. No i prodążajmy za tym. Chneszni odtynok trioch świtił, odtynok numer 1222. Zaczaliśmy chneska od muzyki po francusku, to był Ben Mazu i Joa, śpiwanka mała na hołowok rapture. Teper posłuchamy dasz to połemkiwsk, budek lub demol i oj chmeliu z mi chmeli, albo posłuchamy, a późniejsze posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Mało Nas. Zatem proszę kraśni na łemkiwsku muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty z programom.

skończyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy, słuchali są przed chwilką Gosi Pałky. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. A rańsze słuchali sme Klub de Mol i śpiewankę Pidna Hołowką Oj Chmeliu z mi chmeli. No i wertam do was z dalszą besidą. Chneska 26 den czerwcia i jest to 187 den to choroka. Do kińcia roka mamy jeszcze 180 wisem dny. Prochody 26 tyżden toho roka. Tak naprawdę po to tym tyżniu to już budemy mali prawi, że połowu toho roka. W Warszawie z Hitsoncia był o 4.16, a za Hitsoncia budę o 21.01. Sme już po litnym sące stojaniu i pomale, ale bardzo pomale dny roblat się sztoraz skoro trzyma.

Słuchali ste ansamblu Iowa, to była śpiewanka pod nachołowką Uli Bajsia, a rajsze to pustuję wam muzyku Spidlasza, dokładnie ansambl Hajda Banda i instrumentalnej utwór pod nachołowką Babaczka. 23 czerwca, drogi słuchacze, mamy paroch świat. No i choć teper powisty pro takie poważne, znaczy te wszystkie są poważne i ważne dla każdego, no ale to ty sąd tak osobliwo. Bo chneska mamy Międzynarodny Den Pomocy Ofirom Muk. Muky, albo po polsku tortury, to jest to dla wielech osób najstraszliwszy koszmar, bo bezsylnist jaka towarzyszyt muka, bil, strach, leszajut no weloch ran na psychici i chneśnie świato maje na cile przypomnuty, że trzeba pomachaty ofirom muk i tiż w to tym, żeby wernuli do normalnego życia. I może żyjemy w takim świecie, gdzie już muk to nam kojariat sialem z seredwiczą, ale sąd ciły czas drżawy w oświeci, w których muk sąd stosowany, sąd hosnowany na weloch osobach, na jakich protywnikach własty, protywnikach da jakich konkretnych osób, które mają wlejania w derżawach i tak dalsze. No i trzeba boryty się, trzeba boryty o to, żeby właśnie skinczyty z tą metodą traktowania osób, no i żeby było po prostu bardzo humanitarnie w oświeci. Chneska okrem Międzynarodnego Dnia Pomocy Ofirom Muk mamy Międzynarodny Den Borby z Narkomanią. Jest to świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów. Właśnie 26 czerwca jest praznowane. Po angielsku nazywa się to świato International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. No i to świato chneska przypomina o tym, żeby dbać o siebie, żeby tak no, praktykować deku, profilaktyku różnych płanych zwykił, żeby sperate osoby, które mają problem hosnowania psychoaktywnych substancji i żeby proty diaty nelehalnomu handlowy narkotykiu. Chocki to świato praznujemy jeden den w roci, to tak naprawdę to sme my, albo po prostu konkretne instytucje i służby musiać boryty z narkomanią przez ciły rik. Zatim chneska tolem po prostu pamiętajmy, że jest taki problem w oświeci i że nie je win do kińcia rozwiązanej i skińczenej. Posłuchajmy może kus muzyki, może właśnie trzeba da jaku taku pererwu sobie zrobity od to tych poważnych tem, ale barstisz ważnych w zahali. Posłuchamy kwartetu galicyjskiego, to budę instrumentalnej utwór pod nachołowką Jo do lasu ne pojadę, a pak posłuchamy muzyku, którą skomponował Miłosz i ansambl Szlesk. Jest to śpiwanka pod nachołowką Świt. Zatim leszę was na paroch minut z muzyką, pak iszczy budu besidowaty prochneszni świata, ale pro iszczy incze właśnie, bo naszą jem try i iszczy właśnie to trecie perednamy.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna perywa i wertam do was, drodzy słuchacze. I choć powisty iszczy pro jedno świato, jakie chneska praznujemy. Peret perywą powiłem wam pro medże narodnej den pomocy ofirom mógł i pro medże narodnej den borby z narkomanią. No i chneska tyż mamy świtowy den hołodnectwa. Hołodnictwo jest taka branża, która no, produkuje dla nas lodiłki, klimatyzatory, pompy tepla, mrozilki i jeszcze inne maszyny, które korzystają z właśnie różnych praw fizyki. Dneska mamy Światowy Dzień Chłodnictwa i to nie bez przypadku, bo to ma związek z dniem urodzin Lorda Kelvina, 19-wiecznego fizyka z 19. stulecia, który opisał termodynamiku, która rady każdą lodiłką, klimatyzatorom i pompą tepla w oświeci. I Światowy Dzień Chłodnictwa to jest świat od 2019 roku i chneska kampania z nachody tego świata wskazuje, że za bezpieczną dajaką wakcyną, za świeżym mołokom, za bar skutocznym likom stoi to ta sama technologia, właśnie chłodnictwo. I bez niej to owoczy chnyjut w transporcie, a lik traciat moc. Nym dojadł do pacjenta. Zatem pamiętajmy, że no możemy z velochriczy w chnecznym świti korzystaty i isty świeże owoczy i isty świeże produkty właśnie zawdzięki prawom, kotry opisał i pak schosnowali inczy no dawno temu, a opisał, przypomnę, Lord Kelvin. I to tylko, jak idę pro chneszni świata, właśnie to ty try naszą jem i chcił jem podzielić się z wami, teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy muzykę z dalekiej Laplandii, to bude artystka Madi i śpiwanka Pidna Hołowką do Belis. Pak poczujemy ensemble Otawajo i śpiwanku Pidna Hołowką u koszky Cetyry Nagi.

Słuchali z ensemblu Ottawa Jo, to była śpiewanka pidna hołówką u koszki Citery Nagi, a rańsze to była śpiewanka z dalekiej północy Europy Maddi, artystka z Laplandii, z krainy, jaka nachodzi się na terytorii chneśnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. I słuchaliśmy śpiewankę w samskim języku. To był utwór pidna hołówką do Belis. No ale to już skończyło się. Już sme po muzycznej perewi, a teper ichamy na piłnicz Europy, a na południe, do Serbii. Chneska, choć wam powiste parochriczy prototu derżawu, kotra wozniknuła w chneśnej formie 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czornohory. Stolicią Serbii, jak znamy, jest Belgrad. I Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Dokładnie idę prototo, że da jak osady, da jak seła, da jak tak czołowiczy miejsca bytowania istnowały na to tym terenie Belgradu już 7 tysięcy roku temu. Zatem bardzo dawno i beruczy toto pit uwachu, to właśnie możemy powiedzieć, że Belgrad jest najstarszą stolicą w Europie. Oczywiście w Serbii besidują po serbsku, jest to jedyny urzędowy język. W Wojwodinie jest kus inaczej, bo ma to ta część Serbii taką swoją autonomię i tam okrem serbskiego to jeszcze możemy hosnować oficjalnie słowacki, chorwacki, no i rusyński język. Walutą w Serbii jest dinar serbski. No a w Serbii w Zahali to żyje około 7 milionów ludzi. Nie jest to wielo. Je to sztorok mniejsze. No tak w Zahali to prochodyt w Serbii depopulacja. Rodyt się mało ludy, a bardzo wielo już w merat i średni wik. Hramadziani na Serbii jest już bardzo wysoki. To jest około 46 roku. Powierzchnia derżawy to 87 tysięcy kwadratnych kilometrów, a no beruczy iszczy do toho Kosowo, które już odłuczyło się od Serbii, ale nie jest uznawane przez wszystkie derżawy w oświti, to razem z Kosową Serbia ma 88 tysięcy kwadratnych kilometrów. Hołowną religią w Serbii jest prawosławia i no jak idę pro prawosławia weloch cerkły jest, weloch cerką jest w Serbii, na przykład mamy taką cerką Świętego Savy w Belgradii, jest to jedna z najbliższych prawosławnych cerkły w oświti, ale taką najstarszą zachowaną cerkwą w Serbii jest cerką świętych apostoliu Petra i Pawła w Rasi. Cerkwa Świętych Apostola Petra i Pawła po serbsku. Jest to cerkwa, która pochodzi z 9 stolicia, nachodzi się w Starym Rasi i jest wpisana na listę światowej spadkowiny UNESCO. A kiedy posmotrymy tak na geografię tej Serbii, no to dozrymy się, że tam jest bardzo wielo hir. No, bilszyst powierzchni Serbii to sud, chory i wyżyny. Najwyższym werchom Serbii jest Djeravica, która ma wysotu 2356 metrów nad morą, a najdłuższą riką oczywitno jest Dunaj, jaki płynie przez wieloch derżaw w Europie od Austrii, od Niemiec, Austrii, przez Słowację, Madziary, Serbię, Rumunię, Bułgarię. Najwyższą temperaturą, jaka była pomierzona w Serbii, to było plus 44 gradusy. Tak horiaczo, tak tropikalnie było w Podunawlie. Ale też bywają te morozy zimamy w Serbii, a to też przez to, że Serbia ma kus kontynentalny klimat i może być morozno zimą. Tak najbardziej studeno, najniższą temperaturą to było minus 39 gradusiu i taka temperatura była pomierzona w Karajukica Bunari. No i jeszcze warto doznaty się, jak na przykład na premier nacjonalnym alkoholom, co jest nacjonalnym alkoholom, nacjonalnym zwirią, nacjonalnym
owocom, drewom i tak dalsze, jak idę pro Serbiu, takie ciekawostki mam dla Was prerychtowane, hotowe, ale powiem o paroch minut. Poklasz to posłuchamy muzykę, perednamy ensemble Otyken Sybiri, śpiwanka Pidna Hołówką One Ness, a pak poczujemy muzyku z Estonii, to bude Silver Sepp i śpiwanka Pidna Hołówką Miss Mejega On.

To była śpiwanka z Estonii. Dokładnie słuchaliśmy artystu Silvera Seppa. To była śpiwanka Pidna Hołowko Miss Mejega On. To ta śpiwanka była skomponowana w kooperacji tak naprawdę jeszcze z jednym ansamblem z Estonii, której tyż czasem możecie poczuć w moim programie Besida Pro Carly Strings. Rańsze słuchaliśmy ansamblu Otyken z Sybirii. To była śpiwanka One Ness. I jeszcze na krótką chwilkę beru was do Serbii. Już dost velojem powił prototu derżawu przed paroma minutami, ale jeszcze choczu do powisty, że właśnie, że to je nacjonalnym alkoholom, napytkom w Serbii, to tak lem krótko i bez opysił rakija i waniak. Jak idę pro nacjonalne zwiriata, to w Serbii przede wszystkim to wolk i ryś. Nacjonalnym owocem Serbii jest sliwka lubaszka, a nacjonalnym drewom jest dub i smerk serbski. A motto derżawy to zwuczyt lem jednota uchowat Serbiu. No, trzeba też powisty, jak idę pro rolnictwo i pro właśnie owoczy, da jak rośliny i tak naturalne dżerewa, jak tam naturalne skarby, jak rosną w tej derżawie, to trzeba powiedzieć, że dost velo jest produkowanych w Serbii malin. Właśnie Serbia jest najbliższym eksporterem malin, 1/3 wszystkich prodawanych w oświti pochody z tej derżawy. No i jeszcze warto powisty, jak już tak pro idło gadamy, to w rezerwacji Zasawica. Tam produkowany jest najdorosszy syr w oświti. Nazywa się to syr Pule. I tot syr jest produkowany oczywiście z mołoka, ale z mołoka ne owec, nie z mołoka korów, ale z mołoka oslic, właśnie samyci osła. Właśnie od nich berut mołoko i z toho mołoka tworiat tot syr, syr pule. I jest to dost doroha rich, bo za kilogram trzeba płacić około 4000 złotych. No i tylko pro Serbii, oczywiście bliższe możemy być i duwaty jeszcze, ale tylko antenowego czasu nie mamy. Mamy za to paroch minut na to, żeby posłuchać muzyku i posłuchamy muzyku z sąsiedniej Rumunii. To będzie Tania Turturano i śpiwanka Pidna Hołowkom C. Frumosz.

Wertam do Was po krótkiej muzycznej przerwie, drodzy słuchacze, trwać program Treświty i besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchali ste rumuńską śpiwankę Tani Turturanu. To była śpiwanka Pidna Hołowką C. Fru Mosz. I lem hoczu przypomnuty teper, że właśnie prochody poślidniej peredwakacyjnej od tyno, który świtił zo mną. Bo iszczy po weekendi, to budę tematy ponedilok i witorok, z trojoma świtamy, to w ponedilok oczywidnostem kom trochanowskim budę te striczaty się, a w witorok sewerianom kosowskim. No i pak budę wakacyjna pererwa, ale już jak znate, w serpny budę lito z Lem FM, to budę taka sztodenna od ponedilka do piatneci audycja, w której budę te mochle posłuchać hołosiu wszystkich redaktoriów Lem FM, Natalkę, Małeckoj, Nowak, Petra Medwidzia i oczywidno ekipy z trioch świtiu. A teper jeszcze budę te mochle posłuchać muzyku i to budę muzyka z Latwii. Posłuchamy ansamblu Tautumeitas, dokładnie puszczu wam utwir Pidna Hołowką Dan Słojani, jaki pochody z ich płatni z pered roka. Kole to tot ansambl występował na Eurowizji i ciłkom dobrej prynes rezultat. Tot występ byle na 13. To ty dziewczata byle na 13. miejsce właśnie prezentujący taką folkową latyczską muzyku. Zatem posłuchamy śpiwankę Dan Słojani, a pak jeszcze wertam na paroch minut do was.

0: dzisiejszym odcinku Trójch Świtił. Ja wam, drogi słuchacze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wam za przysutnictwo nie tylko w skale w zahali, że włączacie Trójch Świty każdego wieczora od poniedziałka do piątku. Może nie włączacie też codziennie, ale czasem właśnie w środę albo w piątku tak włączacie, żeby posłuchać toho, co ja mam do powiedzenia. I dziękuję wam za wszystkie wiadomości, za kontakt ze mną, za to, że jste w zahali i że jest sens i że jest zmysł do toho, żeby wejść do tą audycję i żeby to szło dalsze do peredu. Oczywiście wertam do was tak już w toti stari aramiuci od wereśnia w każdą seredu i piatneciu. No aż to pak bude, to znamy się właśnie oseniu. Poklasz to ja wam żelam nelem prymnoho weczera, nelem prymnoho weekendu, ale żelam wam fantastycznych wakacji i czujemy się o paroch tyżni. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy świt. Večerom.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy.
2: V rádiu.
0: LM FM.
3: Tri švíte.
2: Od ponedeľka do piatnici.
0: V robočí deň.

Szczera Dnes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry dzień, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wami Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jsme w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a dneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszarze Biebrzańskiej Kotliny w Podlaskim województwie. Cilu ochrony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianeków. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale to ty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy jest to najbliższy też park w Polsce pod względem powierzchni. Ma je w powierzchni 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku znajduje się w selu Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kus wandruaty, czyres to tu Biebrzańską Kotlinu. Budu wam kus besiduwaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam takie najbardziej popularne obszary, czasty toho parku, no, które możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna przerwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

Iwernulesme po krótkiej muzycznej pererwi trwat program Obzeracz Przyrody, a chneskasme w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku, w parku, jaki obnymat dolinu Biebrzy. Praktycznie ciła czast toj rike ciły bich koryto toj rike nachodzi się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w mecze wojennym periodii. Tołdy wozneknuły były zaklekane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, kotre w zmienionych hraneciach do Chneska istnuje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzi się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a to ta należy zas do północnego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosnę w tych okoliciach, bars velo gatunków borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to sód hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyryżnane różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu razem z dopływamy ta i weloch staroriczył. No ale na żal w XIX stoliciu i tiszno w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez to te hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia, to przez to te riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, kotryma popłynęła woda, a w Biebrzy to wody było już mniejsze. No ale to nasz czastie w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie też takie siedliska, kotry sód już zastępny ma, takie ma pił naturalny, ma antropogeniczny ma, a to z przyczyn właśnie dijania człowieka. No i to znamy już, jak roślinne formacji nachodzą się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej przerwie.

Stwierdzona była prysutność sorok wosmi gatunków cycariów. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków mysz perchaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się doślidacze najbliższe w północno-schidniej Polszczy, tak skupiny zymujących mysz perchaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariów, jak na premier północnego nornika Mikrotus oekonomus, który żyje w bachnestych środowiskach. No a z innych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszarze parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierza. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który chneska już je nadbiebrzom pospolitym zwierzom. No i to tylko jak idę pro zwierzata tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzi się na południe, druga nachodzi się na północy parku, zatem no i możecie sobie wybraty i właśnie eksplorowaty w tych czasach bardzo interesujący riczy. Bo w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiście, jaka zaczyna się w Mężeninie i idę na piłnicz i na północny schid przez Stręgową Chorą, Osowiec, goniąc Dąbrowu Białostocku, do Hranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie XIX i XX stulecia, żeby pouczyć carskie twierdzy, carskie zamki Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33 kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Stręgowej Chorej do skrzyżowania z dyrżawną dorochą numer 65 w sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho hraneci, idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych młak, prez diuny, no i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechać na premier rowerom. Przez to tu carsku dorochu zrobity to 33 kilometry, neje to bardzo wielo i możecie też zachopluwać się przyrodą, taką piłnoczną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma seredowyskami, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatem no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud Grzędy, jedna z najdykszych, takich najbardziej dykich zakutyn w Dolinie Biebrzy, północnej czasty parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

Peret muzyczną pererwą, dorochy słuchaczy, besidował jem wam pro carsku dorochu, bars interesujuczy wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma 33 km i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na prymir. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możete pojechaty na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzić się rezerwat Grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianekiu, prez wilszyny, prez lisy, prez pistak djuny z piska zbudowany, prestiż tak murawy, trawiasty murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, weloch rytkich gatunków ptach i roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwać na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędrować tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Djuny i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na Grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już dneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim no jest, co tam robię ty, zatim kolejne carska dorocha to rezerwat Grzędy i tisz budę tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko, wszystko na chneska tak naprawdę, to było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siduwaty bardzo wielo i opisuwaty każdy turystyczny szlak, by siduwaty bilsze pro każde zwiria, by siduwaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku. Właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynki Obzeracza Przyrody. Czujemy się w następnym odtynku. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Serpem. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

studene voda, tam su se včinila u verbe kosa. Dobra blaha osin,

i Wołosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Skup speka spekota, tak można nazwać to, co się teraz aktualnie dzieje w studiu Radio LMFM, z którego dnes na żywo wysyłam ten program Słowicia. Za to sam znate, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słuchate powtórzenia, a kiedy słuchate na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski z tej strony, znaczy demko@lm.fm i program Słowicia, znaczy to języku i na językach. Od razu podziękuję za bardzo wielką waszą aktywność. Z ostatniego czasu my sobie pobesidowali, fajnych paru zwidań jem dostał. My sobie ich rozobrali. Takich już to już może tak zbyli w Słowicy, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu toto, to wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które ste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

I wracamy do Słowowieci po naszym dżingli. Ja od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o innym. Ale na pewno do tego, co było tydzień temu, koleżanki się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu nawertać, za co ja na miejscu nawertam do poprzedniego programu. Nazwijmy się dalej o takich formach jak czoho i czom, a desy tam przynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy toj osobowoj od czasosłowa byty toj małej czastkę skoroczonej M albo S, a do czoho dodamy czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I nachodzi toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zidania desy tam przyszło i też fajnie jsme sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawaty to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu probaczcie jeszcze tu druga część tego zidania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części chyba najbardziej. Za to że tu już powiem, o czym sobie besidowali na foni, tam na backstage'u, jak to besidują, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym już powiem, nie wse oni się pokryła i choć historycznie, oczywiście, one są dost blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno cię nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie porozumieć, dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziłam, albo dawno cię nie widziła. To spiszą i tak dalej. No i to forma jak raz tu może na chwilkę też na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbuję oglądać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedyby da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, które kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak, zrobił jest, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak, one kolisy zwłuczali, aż oni się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jest, jesmę do sme, a jeste do ste. I taką mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, to małe czasteczko M i S, jak sobie powiedzieli, moż dodawać w reczeniu lemtoud, moż ich perestawlaty, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy się na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kończy večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wypereżam ku temu, że večeriu iu i co tam dalsze. Tam nie kończy się drugie słowo na własnej, za to już nie schosnujemy tej korotkiej formy. Za to, na to zwidania, ty możesz dostawić po każdym słowie, jaki się kończy w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Z posteriuch taką prykmetu, taką właściwist, że zakończenia danego słowa na własnej,
to raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z dołową formą czasosłowa byty powiedzieć dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy. Kiedy można było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne, no za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczyłem do niego to tu krótką formu jem, to już nie będę tak dobry zwuczało. Za to z posteriuch jem, że zdaje się mi można dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na bilszej bazie, czy tak faktyczno jest, ale to stojem z tych paru na cecioch premierach prowiryty wychody mi składać mi się do tego, że kiedybyśmy to perestawili, dawno doma nie była, dawno domam nie była, byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam, ciszy by było okej. Okay. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśluj o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowi, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jakśmy sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego niech to tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich rzeczy. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Długom czekała na neho, długo czekałam na neho, albo to neho musiła, które stoi już za czasosłowo, musiłoby, co jest dozwolone, musiłoby być przed czasosłowem i to by było długo na neho czekała, albo długo na neho czekała, albo długo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołucha w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych rzeczeń rozpisywać, zdaje się mi, że będzie jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co to znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czasteczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czasteczku moż w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie moż dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powiem, że wsiady lepsze by kończyło na własnej, to już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zwuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyła u sztuczni robyty, bo tu nie jest analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie jest pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomnął jem o mużskim rodzie tego minułego czasu. To znaczy dawne to jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, tak normalny, fleksyjny form zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkijskim języku, o tylko, że naszą formę ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czuję tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie trudny zwuczat i sud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to sud dost wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym my besiduwali, że to maleńkie, enkrityczne czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyć się na własnej, no ciż w zapisie, ciż na jotu, besiedłowiem o tu o weczerium iła, ale tu już kiedy sobie odłuczymy od weczeri to czasteczkę krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Weczeriu jem iła, znaczy weczerium iła, albo weczeriu iłam, a w mużskim rodzi weczerium ił, ale weczeriu jem ił i nie będę już trzeciej tej możliwości za to, że ił to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, co wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczkę dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, co na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkijski rosyjski język, jak etymologiczno-schidnio-słowiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-słowiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powiedzieć, dla których waliat jajem, że nie jest jajem, to znaczy ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie, możesz powiedzieć, dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. To ja był jem w tej formie możesz powiedzieć dwa razy, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasz pierwszy gramatyk wskazywali na taką formę jak ja był jem, ja była jem. Jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był, był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobi na wruczanie duch novičak, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. Tu jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Lem tu jest kusićka incza sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej o takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmotili, to jednak to ta forma daku z zachidnio-slawiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego możesz powiesti systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo. Znaczy, słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić, ja zrobił jem. Ja kupiła jem. Ty zrobił, ty, albo zrobił, jest. Ty kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besidujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besidzi, przede wszystko w besidzi, idę nam do tego, że dwoimy to na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkoho, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrati ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho? Ale znam, że tot język idę do peredu, bardzo często się misza, bardzo skoro się asymiluje, za to tu mamy poczasty intysyntaksys i fleksyjne kinciłkę, tu budeme maty tot problem i wse budeme się boroty z tym, że to formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzić nam do lemkiwskiego języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to tylko rotszy, enklityczny form pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry.
albo zrobił im dobry, ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neue Form zrobiłem. Neue Form chodyłem za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kończyć się na robił, chodył, znaczy tam neje na kińcy własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia rzecz, która wychodzi z dzisiejszego zwidania, czy wsiady, możesz stalaty to tu małą czasteczkę, skoroczeną czasteczkę pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powiesty, że nie, bo kiedy aż i słowo, do które się kończy na własnej, ale stoi za czasosłowem w ryczeniu, to już to nie schosnujemy. One musi być albo peret, długo cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy peret czasosłowo, to będziemy mati długo doma cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie. A kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zdanie, chyba jem na początku powiem. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@tlem.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Son, poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnęny rozpiwał się za zeleniu, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysył, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolako od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja думал, że бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що мтя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Rydnom besidom. De oczy ne zwernu, de ne pidu, tam cin twoich werchiv idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachne spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Ne zatom do cia wernu zemle, żem z krwiu wyplułał grudy, ne za to. Lem za to, żem cię lubił. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za didom stelił, smuszką lichał, aż wkrył morokom, z toho nikoli svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty, zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z cała Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawlać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortny, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teraz się dowidujecie, co nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swyni, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają tu bohato konej i sąd silno uzbrojeny, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuski Hori wojsko ich naszło w lisi, to się byle 3 godziny. Bohato wojska poranyle i ubyle. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, demal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopców z ciłego seła i robili hromadu, że oni są naprotył sowitiu i naprotył komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanę Ameryka i inne kraje, które tak samo są naprotył sowietiu, a w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naprotył sowieckiego sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, że pojechali do Rosji, niech to nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teraz wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił heł taką herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszał i pojechał do Rosji, że tam lipsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego za żeną ostał się na zapadniej Ukrainie, a jego żena ostała się w kołchodzi na wschodniej Ukrainie. Taklem sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługów portną u Konrata Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powidać, że mu dobry i że chciałby się wydity ze wsima Amerykanami. A na Rosyju zły. I powidać, że go obmanuli. I powidać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka przysłał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystko w Rosji, ale ja tam długo nie był, ale jeden miesiąc. Zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bars ludzie płakali. I duże pochupiło i pomerło z hołodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy widzieli, że nie wytrzymamy z hołodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad, ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, żtośmy zabrali z domu, lemłachyśmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do Dhranyci, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikto nic nie chwarył, lem zmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy domił, hoły i bosy, ale i tak, dziękuję Bohu, choć zmy w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa, to chłop mi chmer już bude da z 20 rokiu i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już da z 12 rokiu. Tak lem żyju z tyma dziuczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syny jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysiąc złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wychladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej z me wychlady i pecy kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. Zerna sme si zabrali i kompery, takú s máme. Píšeš, droga sestro, kto v vašej chyži jest. To nie je nikoho. I wyglady pozabywane. Grunt trymała ja, ale jemu odstupiła, bo bardz podatki wielkie trzeba było płacić. 18 tysiąc za grunt, a ja nie mała, to mu odstupiła. Wyglady jem pozabywała i tak jest. Za sestrą Różą sme byli razem w Rosji. To Róża wse płakała. Dziłku młodszu tam oddała, a starszu nit. I tak jem ich leszyła tam. Teper nikt to nie pisze nic, ani brat żaden, ani sestra. Ewa Czuchta, rodom z Seła Wołowec, pisze z Żdyny do sestry Pajzy Wołk w Cleveland, Ohio. Donoszę wam, że moja rodyna wyszła ciła do Rosji ze wszystkich seł na okolici, lemia sama ostała się i z tej ciłej rodyny. Chodyłam po wojówce obsmotrywaty swoją wiczyznę, jak to wyglądać seło bez ludy. To bardzo hardy wyglądać. Straszno pusto, chyże pozarastali rozmaitą trawą. No i gospod Bóg zawaruje od takiej roboty świtowej. W nas teper jest już po żnywach i dost teper polewat. Zemli czerez wojnu wypłanili i zerno nim ci wybrali i chudobu i tak dalej. Wszystko wyczerpali z naszego kraju. Wszystkie produkty, łachy, czerewiki, aż i len brali to, co na połotno. Blisko ciu Europu za wszystkiego odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prosty tetu i drugą rodynu, żeby się poskładali i posłali jej do jaki pakunok, bo drugie ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałkę i susitnich seł. Grymalą. Semej, żołtnia oktobra 1946 roka. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawlaju tebe i twoju żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż tia pozdrawlat moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagoniów w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zme heł. Chudobu tyż mamy heł, bo to zme mali, to zme przywezli. Pokynuli zme swoje rodynne miejsce. Wygnali nas na same świato Wielkden. Mali zme świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jem distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wygnana, bo wsi seła wygnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechać. Rozpuka była, ludzie płakali za swoim majetkom. Bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nic. USSR, Tarnopolska Oblast, Seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Peregrymki, który nachodzi się teper w stalinowskiej oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robit sadowodom. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorów, ohórką, kapusty i tak dalej. To robi cię za trudodny. Może to być tam izwisno, jak to idut kołchozy, bo opisaty wse to wzięłoby duże dołucho. Żyjemy choroszo. My wże przywykli do seho czasu, bo już minął hot 10 czerwcia, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żebyś prysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowidaju się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko raneny i darze nie dumał, że był duże te w świti. No sej czas, ja zdorowej. Kolesowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda upała kula na mądrogo zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. Na wkrośni, w szpitali, meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat temu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siód najbolsze pszeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poniszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. no czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polsce w jaśli Niemiec czerz miesiąc palił i mnuał. Nie ostał się w jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wyhnał z miasta, aż straszno pysłace, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my na tu duże lublat i uważajut. Był ja w Stalinu i choworu z najbolszym naczelnikom choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chodiliby żyty, a nic nie robyty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się i my i weź naród budamy żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mena około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojeździć, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzi, nit w tej oblasty. No staje się, aż to sam Kichard Sztefan nachodzi się w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskoj, pereselewszą się z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datą 18 marca 1946 pisze tak. Teper dowidali z mysia, że listy z Ameryki przychodzą do ludziom heł, to i my zadumali do was list napisaty. Donosimy wam, że zme piszle ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zme w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainii. Wyszli zme z domu w 1945 roku w miesiącu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z mużą z Litmy, to mieszkat w trzeciej chaty od nas, a brat Petro ze swoją familią i sestra Marta iszczy zostali doma. Jak zme wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, to zme wzięli sobie korołu, bo zme już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, to zme dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zme wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zme heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratą Fecią zme o meczu, tak jak zme byli w izbach. Szwagier Andrzej Brejan w trzeciej chati od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, kotre zme razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Irchiłciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernął się do mił w 1943 roku i iszczy jest doma. No, spodziewamy się, że pewno tisz wyjdę i prydę ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopyczynci, poczta Chorostkił, seło Kluwinci, Maciejowski Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia, na papery to opisała dalsze. Brunariany też wyjechali, bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i są w stalinowskiej oblasty, ale piszą, że rady by guna pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata murowana ze surowej cechły, kryta blachą, przy niej jest szpichlir i wozownia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryto dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że to na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenci ulemków w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny duże dobry pyszut, jak na premier Sztefan Kichard i z Peregrymki, którego pismo przywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywkę z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego powita, do brata Symona Kuryłko w New Yorku. 1 września, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju za swoją ciłą familią. Ja dostała tu list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała, kto pisał do Ameryki. To ja się za tebe dowidowała i dał Bóg, co jem się dowidała. To ja się bardzo potieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszą, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. бо повідають, що умер в дорозі, а пайза його дівка і братова Настасу додома, но не знаємо, де є друга дівка з зятьом, бо вони всі пішли разом оттал. Ми не мали ніякої відомості од них, лем нам чужі люди писали, що брат умер. Он геубар сплакав, як сме прийшли. І я плачу, що так на старі роки я пішла за свого пеца бідувати, що треба за куском хліба ходити. Ми були далі, де Амонтей, а тепер сме прийшли ту ближе к Тарнополу. То ми продали всітко, що сме мали і істи купували. А тепер я, Анна Стах, євчина дівка, поздоровляю вас зо своїм мужом і зо своїми дітьми, бо маю двоє і доношу вам уйку, що мої мама барся встаріли. Żeby doma byli, to by jeszcze tak uspożyli, a tak to lem za jedno płaczut, że się tak na starist doczekali. Mama bars boha prosiat, żeby lem hełne chmerli, żeby choć chmerty piszli do swojego kraju. Tarnopolska oblast, Wielki Birk rajon, Wawory poczta, Skomorochy seło, Stach, Anna.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tulem kinské radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.

Miałem sentyment do Takovercza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wodę sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

miłość, niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogie słuchacze, i prosimy na 72. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme besidovati o materinskom jazyku. Perekonani sme, že sluchačam našeho radia ne treba dovoditi, že lemkivski jazyk to jeden z variantiv rusinskoho jazyka i predavšutkim pounopravny, v pouny rozvineny jazyk. Očuvidno sud tak, kotri piddajt toto vantplivosti, jednak polska država začisla lemkivski jazyk do grupy etnicznych jazyków. Zawdiaky tomu możemy się ho wczuty w szkołach, słuchaty w mediach, peczataty w nim knyżku i stawlaty tablici z nazwami seł w rydni besidi. Bardzo ważną częścią języka jest literatura, która utrwala narracji, jak konstruuje naszą dostomenność jak wspólnotę. Do śledzenia naszego rodnego języka wedą się przynajmniej od XIX stulecia. W tą dobę Matwiej Astria, urodzony 1 sierpnia 1843 roku w Łysowie pedagog, historyk, krajoznawiec i gromadzki diacz, napisał statiu Kolko slow o lemkiwski besidi. Wkazuje w niej krasu, archaizm i oryginalność lemkiwskiej besidy. Podla niego lemkiwski język jest bardzo dobrze zachoronany i wartistny. Posłuchajmy fragmentu sławetnej statii.
6: Matwiej Astriab. Kolka słow o lemkiwskiej besidi. Jakże mnie zdywowało, jak jem zorknął w gazeci, naszej ruskoj gazeti, besidu, na kotroj boh znat odkoly, lem jedny nasze chłopy odklikując się w karpackich wertepach. A jeszcze bilsze nia zdywowało, jakiem proczytał, że to rusnaczka, ne pohańbyła się, aż do gazety napisaty w ti besidi, kotroj się tak stydajut nasze krajanky i krajane. Otrzmariu i ja hańbu, naj się śmije komu się zachocze. Nasze prysłowia waryt, szto i zo śmichu sud luda. Tak, dajte, że krajanka, i ja choczu po besiduwaty, dasz to o naszoj besidi, choć lem po naszomu. Karpackie horniaky zostawale się na karpackich werchach, de on nygda ne zaidale kukiełok, nygda ne hojnuwale, nygda ne brękale piniazmy. Nygda same ne brale się za karabyn, lem wse ile wiłsiane waryli kieselyciu i czyr. Pyle war, chodyle na robotkę, żeby siada jak prodonowym kuwaty. Lemko ne znał nygda toho hojna, jakie mał podolanyn, ale za to i ne doznał się takoho bycza od złych neprijateliu, jak bohaty i podolanyn. Bo rytko w carapkuwale się na prijatele na karpackie żbyry, żeby rizaty i obderaty bidnoho lemka, z kotroho i nie byłoby im czoho wziaty. Oj, lemko lubyt swoi chory i jak ich lubyt. Win bude wandruwaty po ciłoj Europi za kuską chliba, kotroho ne dorablać się na swoim grunci. Ale zarobleny kusok wse prychody dzisty na swoich werchach, z żeną i dzitny. Tak żył lemko z dawna i tak wydyć się teper żyje. Jomu nygda swoho ne staje, na donowynkę nygda ne staje na podatok, nygda ne staje na kierpci, nygda ne staje na odeżdu. alem zarobotkamy w dalekich stranach win pokus odhaniat swoju bidu. Ad jak zważyty to wszytko, to mi się wydyt, że tym, što w sukniach świaszczennykam, możby li przecinyty naszych bidołakiu, puhatariu, jak my ich cinymy. Nam by ne hańbyty ich za ich zwyczaji i ich besidu, ale im diakuwaty, że choć one wse pracowali bilsze od druhych, a ne zabywali nygda swojej otcewskoj strichy i swojej materyńskoj besidy. Pracowali, że zawse a zawse dobri i czesno, byli wse dobryma i czesnyma rusnakamy i ne zhańbyli nygda dobroho i czesnoho swoho mena. Kyju, 27 septembria 1881 roku.
3: Jedną z wydatniejszych kodyfikatoriów i propagatoriów lemkiwskiego pisanego języka jest uczutel Iwan Rusenko, to jak raz win ustalił pierwszy pryncypy pisowni. Posłuchajmy, jak wczut narid cinyty rydnu besidu.
7: Iwan Rusenko, lem besida nam ostała. Nam besida nasza myła, choć i kusne gramatyczna. Rydna mate nas jej wczyła, odże swoja nepożyczna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszytko znaje. Cy wesoło nam na duszy, cy nam smutok serce kraje. Slił nam chwatyt wypowimy wszytko w lemkiłskiej besidi. Cy w zabawi na wesilu, w dobrym bytu, cy to w bidi. Toż szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała. Wszytko insze my stratyli, lęby sida nam ostała. Czytał Jakub Tutko.
3: Jak już zme wspominali, lemkiłski język jest częścią rusyńskiego języka. Rusyńską literaturę czytamy ochoczo i często. Dneska, choć zme rozszmereny medże różnuma derżawamy, komunikujemy się przez internet, a tekst w różnych wariantach rusyńskiego języka sud na wotiahnienia ruky. Posłuchajmy wersza Anny Halczak, poetesy z Priaszowa.
8: Anna Halczak, ridne słowo. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja syła. Mene maty ridnym słowom persze osłowyła. Wczułam ja świt poznawaty, posyłała w szkołu, żebym i tam rozwywała swoją ridną mowu. Może je i taki w świti, szto swoje zachładyt, za dobcze ho wosu mliniu, a czużo ho chladat. Taki człowiek się sam sobą nie może hordity, lipsze było się takomu na świdne wrodyty. Lipsze było pro takoho nimomo ostaty, jak językom swoi słowa perekruczuwaty. Ridne słowo, pomóż ci na swoje osie trymaty, by zme sławny odkaz predkił mochle dotrymaty. Nie dajmy się lekko ważni, swoho od gwaryty, bo budemy jak wandraky, po świti budyty. Trzeba na pamiatu maty, w ridnym słowi syła, nasza mama nam tu syłu, w darunok prybyła. A jakby jej ciężko było, kiedby siadi znała, że jej doskonała żertwa, ma ucinu mała. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja pycha, od kołyski po chrip samej, dusza tobą dychat. Czytała Klaudia Dyczko.
3: Kiedy wysłuchaliśmy twórczosty Rusynko z Priaszywskiej Rusy, to zapraszamy na śpiewanku od Rusyniu z Wojwodiny.

0: Język jest nośnikiem kulturowych wartości. Razem z innymi ludźmi konstruuje dostomenność człowieka, tak jak члена większej wspólnoty, suspilstwa, podobnie jak i jedynyci, z charakternym dla niej pizryniom na świt i jego poriadkowania. Język jest bodaj najważniejszą częścią kultury naszego narodu.
1: Janko Szkirpan, Lem. Kto pojme krasu twoju? Lemki uska mowo. Kto przyjmie do serca twoje proste słowo? Język nasz, jak morze głębokie, jak sleza czystej, jak lubo szeroki. Lemko nie prodał drogę swoje lem na jarmaku w górliczach. Choć mu pan obiecał złota turbinu, ta lem dajte pane, powił i ruką skinął. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Język karpackich rusnakiów, w tym i lemkiłskiej, nieodłącznie wiąże się z horami, życiem w nich, krajowidom i lubowiu do toho, co rydne.
2: Iwan Hołowczak, Słowa Hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę, dobry ludę, chory i wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene, lemki uweselity. Ono w świecie ludztwu dokazaty musyt. Światu sprawiedliwy z tnych to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlu oweśniaty. Każdy werch to otec, a dolenka matir. Nych to nam za serca słowa ne wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej dorochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky, rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaski ta lubowy. Cud besidy naszej słowa specyficzny, on jak dokument hołosiat nam wiczno, żeśmy się rodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtony, jak sosenki w borach, niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczkę jak chory. Czytał Jakub Tutko.

0: Nasze przywiązanie do gier jest na tyle wielkie, że w lemkiwskiej literaturze często są one personifikowane. Twórcy obdarowują ich człowieczymi przymiotami. Posłuchajmy, o czym dumają i besidują nasze gory.
1: Petra Murianka, Besida. Wierszki gier, zielony winec lemkiwskiego Beskidu. Cudowy kraj. Nad chorami synie rozmrijane niebo, szurszy tłozyna nad prudką kamenycią, a tam, na protyleżnych krajczkach małego świta, dwie susitki chory, czerszla z jaworyną, besidu swoju wedut. I powiedet jaworyna do susitki, szto nowoho czu ty? Ty tam lipsze wydysz, jak tam doliny. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila, i hirmyt w odpowiedzi czerszla, spokino jak zawsze, synio, zdorowo. Witerlem pofulgułał do tebe poletił. Zas prochodzi od tysiaczy rokiu jedna chwila. A teper? Świduje jaworyna. Teper wyczutam dolinu. Drybny chruszczy na dwóch nochach. Lude? Tak, lude. Prochodzi od tysiaczy rokiu jedna chwila. No a teper? Świduje jaworyna. Wyczu pierwsze chruszczył. Ludy. Idut gumi, pidchodiat het. Ta i na tebe idut, nie czujesz? Czuję, ale dobrym jak zawsze. Spokojny widno stworzenia. Pereszli zas tysiaczy rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam? Świduje jaworyna. Ciłkom dobry, odpowiada czerszla. Przywykłam do tych ludy. Wesoło mi z nima. A teper? Świduje jaworyna po tysiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne, prochodyli naraz wijny, choriła zemla, ale teper ciłkom neto, naszych prijateli, naszych dobrych ludy, żenut inż ludę, biut, choroziat, nie czujesz płaczu? Czuję, powidat jaworyna, prochodiat roky, jedna chwila. Jak ty tam, świduje jaworyna? Oj, barzli, nie jak nie przywyknu, żdyj, wernut dobre czasy. A teper spij, babusiu. Dos me się na besidu wali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, pit synim nebom, pit jasnym, jednym dla wszystkich nebom, żdut. Czytała Melania Pelechacz.
0: Na żal, nie wszutku lemku besidują chocki w chyży po swomu. Sztoraz męczo naszych dity z nadrydnu besidu. Na żal, asymilacja postępuje bardzo skoro. Same pozbawlamy się największej wartości, jaką przekazali nam przodkowie. Ale nadziejemy się, że to ta tendencja się odwernie i przeturwamy jak naród jeszcze przynajmniej paru stolić.
2: Imam Hołowczak. Co to ja za lemko? Co ja za człowieczek? Piszał ją za mole, pozbył się słoweczok, ta jednego kraju, wnuki już po swomu, a nie kuzne znajut po angielsku, ciszać się niemiecką, słowo jednych merat, szkwerczką, pit pypecką, a kolesy matir, wczyła nas nim żyty, poważaty ludy, w sercu kraj nosyty. Ludy ja poważam. A jak tebe słowo? Życie tobą krótyt, jak to dwyl połową. Recytował Martyn Lutkowski.
0: Być męszyną seret wekrzosty jest ciężko, ale trzeba znaty swoju wartist, dociniaty swoju kulturu, pamiętaty historyju i ity prez życia z pidne senom hołołom. Na koniec posłuchajmy smutnego opowiadania autorstwa Moniki Tylawskiej.
3: Monika Nastka Tylawska, swój hołos. Szkoła była wielka. Brudne, drewniane dweri smotryły na nas czużo. Woszła jem do seredyny. Po studanym korytarii litało pełno dity obleczonych w kolorowe łachy. Wytiahuwali z kras toreb nowy bleszczacze knyżki. Iszła jem w starym, zelenym kabati z welecz torbą, kotru dostała jem po braci. Tak mi czudni było jakosy. Hańbyła jem się bars, prebars ne znacia czom. Sale było lem jedno wilne miejsce. Zwidała jem się hreczni diuczate, kotre hen sidyło. Przepraszam, czy to miejsce je wilne? Tołdy wszytki zaczali się śmijaty. Śmijali się hołosno i okrutni, a przy tym kryczale. Jak ona dziwnie mówi! To jest głupia Ruska! Siła jem w kuti. Wkryła jem się tą welicz torbą tak, żeby nianych to nie wydził. Za chwilu do klasy weszła uczytelka. Dumała jem, że mi pomoże. Ale ona ostrym hołosom zwidała się, czomne siedzu w łauci. Odpowiła jem. Dity się z mene śmiut. Nech cudnia pryniaty. Dumała jem, że teper pani wozmę mia pić swoju opiku. Ale naraz studeny hołos uczytelki wdarył mia, jakby remin po hyrbeti. Dziecko, tu jest Polska. I tu się mówi po polsku. Żeby mi to było ostatni raz, kiedy słyszę ten okropny język. Nydziem się nie odozwała. Syłdzy tysły się do oczu, ale nie chciła jem płakaty, żeby zasnę na razy tysia na śmich. Dumate, że jak skończyła się to ta historia. W szkole, a ciż poza nią, nie wychwaryła jem już ani jednego słowa. Z Ruski stała jem się nimą. Na lekcjach nie odpowiadała jem. Nie pisała jem. Ze szkoły po pierwszym semestrze nie wyszmaryle za brak postupił w owczyniu. Prestoto pił roka zabyła jem, jak zwuczył mi hołos i moja besida. Zaperta w sobie, doma ciż perestała jem besiduwaty. Teper po weloch rokach pyszu, po małe bukwy zberam w hołowi, tworzył słowa, a pak reczynia. Zaczynam stawaty na nohy i po małe perestały się bojaty. Może jeszcze dakole poczuję swój hołos. Czytała Warwara Duć.
0: I to już wszystko, co zme na dneska zruchtowali. Zaochoczamy do plekania rodnego języka, wczunia się go i przekazywania dalszym pokoleniom. Naukowci, jako zanimajcie do śledzeniami języków, zakwalifikowali lemkijski i rusyński język do grupy języków zagrożonych wyginieniem. Kiedy się postaramy, możemy zahamować proces zanikania języka i skorego pomęszania się czysła besidujących po lemkijsku ludy. Napraszczania śpiwanka dularowych bratiów o Wasylu, kotroho barz znerwowało toto, że lemku ne choczut po swomu radyty.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

miłości zaśpił.

spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

0: jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizołu, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbieg chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Gwarił jest Otcze nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.
1: Ryskie jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Dobrý večer, drogí slucháči, v to horiačí, barz horiačí sobotný večer. Máme dnes 27. červča, to sobota, no i ja do vás bišiduju z Vroclavského studia. Hoď s barz mi, jak im riuk horiačo, ale dúmam nelen mi, ale i vám všetkým v čivý Polšči, bo máme spekotu, máme také lito, jakoho sme sa chobel nespodívali i až takého lita sme nechotili. Nie będziemy banować, dumam się, że to już peresada. No ale, drodzy słuchacze, ta audycja o doma, że za mikrofonem Severian Kosowski i my mamy sobotę i wse po 20 godzinie, jak w każdą sobotę, majże w każdą sobotę o doma. Czuję te bisiduju majże, no bo czasem jest tak, że takie świato, długi weekend wychody, tak niekoniecznie robimy i w radiu LEM FM, żeby nie było, że LEMKy takie robitny. No ale, drodzy słuchacze, oczywiście budu z wami dnes, przez godzinę, dobrą muzykę zagramy, a i powiemy sobie przy tym, dasz to ciekawe. No to toż, zacznijmy.
1: Tu Lemkińskie Radio.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
2: LEM FM.
4: LEM FM.

Vrtam guvam včera, jak raz aj dnes, tiž prochodit jubilejný 60. zahalnopolský festival kapel i narodnych śpiewaków. To festiwal w Nyżnim Kazimierzu. Tam na ten festiwal piszła i nasza lastivoczka, Lemkiewski ansam piśni tańcza lastivoczka, dijuczy przy stowarzyszeniu Lemkiew, przy kruszku w Przemkowi. No i jak raz lastivoczka wczera prekrasno występowała. Wczorajszy koncert, przyznam szczerze, jem ozerał. Dnes użym toho neślidu, ale jak raz wczera dziewczata, żeny krasno występowały, a przy tym i solista Dańko Horoszczak. Także to, no, tu winszujemy uśpichy, winszujemy toho, żeby lastivoczka dalsze lem same nagrody zbierała, bo to isto ważne, że jak raz taki ansambliak lastivoczka prodążać rozwijać naszą lemkiewską muzyczną tradycję, co szersze muzyczną kulturę, bo nie zabywajmy, że lastivoczka to też kapela, to też hudaki, ale też i tańczy, który ma oko godny zmetiszyty na różnego roda podijach, neodołga też na 46. Lemkiewski Watry na Czużyni w Michalowie, to już 31. lipca zahoryt i pohoryt aż do 2. sierpnia, no bo tak to do weekend, jak raz toho roka wychodzi.

0: Oto masz.
1: Gdzie było, tam było. Między Karpatami a Poloninami był jeden balal. A u tym balali wyrosli dwoje szuhaj. Zdatne, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewoczkę, a żywit u nas na wychodzi. Posmotry tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posadź, a wychutnaj si husoczkę.

No hej, horiaczku mamy, my też horiaczo gramy dnes tu w LEM FM. Ja dumam sobie, że drogie słuchacze jest tak, że już nie jest to podkruczaty tej temperatury, bo do sprawdy wszystkim nam chyba źli, proto też pamiętajcie, że dobry by ty w sebe doma na Lemkowyni, bo na Lemkowyni w horach tak to ta temperatura na pewno inaksza, jak desy w miści, na czużyni, na zachodzi, albo za hałom tam, gdzie bliższe tego betonu jest, tej betonozy, którą przez rok nam funduali, że to było często niezrozumiałe, często w tych miejscach to te główne rynki, to te główne deptaki są betonem wyłożone, że to jest czysto dociap niezrozumiałe, no ale nadziejemy się, że pomalinkę się to będzie zmieniało, no bo i to te decydenty, że to takie rozwiązania dawali przez roki wywiad, że to był niewłaściwy napriam dijania. No ale my nie naryczemy, my w Radio LEM FM się cieszymy, że dobrą muzykę gramy. Tak i teper was kraśni, no to proszę.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I dorosláči, ja do vás vertam. Dnes, jak raz tiež Limkivský kermeš v Zameniciach. Dúmam, že ešte tot kermeš trvať. Chodím pity, ale jak raz tak mi sa poskladalo, že nezmihiem. No i keď bym píšol, tak bym dla vás dnes tu nebyši duval. To je audycji o domaż nebyłoby. No ale sam osobom Limkivský kermeš v Zameniciach, win prochody toho roka v rámkach festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Świt pod Keczerom, no i jak raz do zameny spryszły Nelem Lemke, ale i Świt przyszedł do Lemkiu, tak że pozdrawiamy zameneczan, poriadnych ludy, wiernych słuchaczy, lubitelów radia Lem FM. No a dla was też, kiedy może poczujecie, tak dobrą muzyku zagramy.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Tak to była audycja o domasze. Dnes w sobotu 27 czerwcia. Hodny z te były czuty to tu audycję priamo z Roslavského studia. Żełam na koniec wszystkim szkolariam, ale i ich rodyczom spokojnych wakacji. Toho, żebyście świadkowali, żebyście się cieszyli tym letnim czasem. Lem majte nasza pozir. A wakacji też wam toho żełam, żeby aż tak skoro nie zletili. Dobranič, majte się szumni. Był z wami Severian Kosowski, a wyste czuli audycję o domasz.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину